morze żniw, gdy śliczny jest łan pszenny, w księżyca jasny blask wśród niw, wybrałem się do Enni. Niepostrzeżenie mijał czas, aż się zgodziła wdzięcznie, gdy poprosiłem tylko raz odprowadzić.